szczęśliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzała...

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Płeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit,

ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak, u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

piszą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak

0: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami.
1: Dzisiejsza Ewangelia wyrywa nas z takiego błędnego przekonania o sobie, bo czasami myślimy, że jesteśmy na drodze wiary, odbywamy przepiękne pielgrzymki, jeździmy na każde wyjazdy, które są proponowane przez różne grupy w Kościele, uczestniczymy w przepięknych nabożeństwach, w celebracjach, a czasami jest tak, że w tym wszystkim gubimy Jezusa, jak Maryja i Józef dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego? Bo Go nie słuchamy. Tak, my jesteśmy tam, gdzie On jest, tam, gdzie On działa, tam, gdzie jest przepowiadane Jego Słowo, tam, gdzie są sakramenty, czyli widzialne znaki łaski, ale my Go nie słuchamy. Jezus jest tam, gdzie powinien być, a nikt wcześniej tego nie rozumiał. On jest tam, gdzie zapowiedział Mu Ojciec. On jest tam, gdzie zapowiadali prorocy, w świątyni, w Jerozolimie. Słuchamy Jezusa, ale Go nie usłyszeliśmy i szukamy w nieoczywistych miejscach. Jednak bądźmy na drodze wiary i w tej drodze wiary słuchajmy, a nie szukajmy Go po omacku.

0: wieki wieków.
1: 13 czerwca 1930 roku w Warszawie urodził się Ryszard Kukliński, pierwszy polski żołnierz w NATO. Jako oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego przekazał CIA informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz plany tej operacji, a także inne tajemnice Układu Warszawskiego. 22 lata temu w Polsce po raz pierwszy odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, a dziś święto Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Zaś 13 czerwca 1231 roku we włoskiej Padwie zmarł słynny Portugalczyk Antoni, o którym mówi się Padewski, choć urodził się w Lizbonie. Jako nastolatek, jeszcze wówczas Ferdynand Bulone, został jednym z pierwszych franciszkanów i zasłynął jako wyborny kaznodzieja. Święty miał nie tylko dar wymowy, ale także bilokacji, czyli mógł przebywać w dwóch miejscach jednocześnie. Ponoć potrafił przemawiać tak sugestywnie, że nieraz jeszcze w czasie jego kazania wyciągali do siebie ręce na znak zgody najzagorzalsi wrogowie. Często powtarzał: pozwólcie zamilknąć swoim ustom, a pozwólcie mówić czynom. Rekordowo szybko został ogłoszony świętym, już 352 dni po narodzinach dla nieba. Dziś Antoni patronuje dzieciom, górnikom, małżeństwom, narzeczonym, ubogim, podróżnym i oczywiście pomaga znaleźć rzeczy zaginione.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić.
4: Ale ty nie musisz.
5: Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnię Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnię Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie

Ósma minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry, sobotnie przedpołudnie, sobotni poranek w Radiu Plus. Dawno się o tej porze nie słyszeliśmy, ale powoli wszystko wraca do normy. Koniec z tym urlopem, czas zabrać się do pracy. Liczę jednak na to, że wy macie dzisiaj wolną sobotę, albo chociaż taką sobotę, w której można pospać dłużej, można zjeść nieśpieszne śniadanie. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, teraz w Radiu Plus.

0: Europe i Kerry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Idziemy do kuchni. Dawno nic nie gotowaliśmy, ale wracamy. I dzisiaj to będzie taki przegląd bazarków. Tego, co można kupić teraz świeżego na rynku. Właśnie u mnie mówiło się w domu, że się idzie na rynek, jako to miejsce, gdzie był targ. Różnie to w różnych regionach Polski. Ale tak, tego, co udało nam się kupić na targu i przygotować coś pysznego. Czyli będzie wiosennie i świeżo i już prawie letnio. Ale najpierw kalendarium i to już za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnię Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
2: Po reklamie.

sit together on the sofa with the music way down.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

2 plus 1 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, obiecane kalendarium, 13 czerwca, sobota. Imieniny obchodzą Antoni, Gerard, Gracja, Grzegorz i Lucjan. Jeśli o urodziny chodzi, 13 czerwca 1954 roku urodziła się jedna z najpopularniejszych polskich artystek związanych z poezją śpiewaną, Antonina Krzysztoń. 3 lata później, także 13 czerwca, na świat przyszedł Michał Bajor, a tego samego dnia, tylko 1973, urodziła się Kasia Kowalska. Kilka lat później, także 13 czerwca, urodziła się Anita Lipnicka. Wspaniałości dla tych, którzy dzisiaj świętują. Natomiast jeśli chodzi o 13 czerwca, to 1983 ukazał się 11 studyjny album Donny Summer zatytułowany She Works Hard for the Money, a tego samego dnia, tylko 1988 roku, Kim Wilde wydała swój 6 studyjny album zatytułowany Close i utwór z tej płyty na pewno znajdzie się dzisiaj na antenie Radia Plus. Na razie, Aha i Take on Me.

0: Suzan Vega i Luka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Idziemy w końcu do kuchni, jak zazwyczaj w soboty w Radiu Plus, i gotujemy. A dzisiaj przegląd tego, co jest aktualnie na bazarku, czyli sezonowe warzywa i owoce. Truskawki na pewno się pojawią. Pora śniadaniowa i te truskawki nam się przydadzą. Przyda nam się też bułka albo chałka. Może być też czerstwa. Zanurzamy takie kromki bułki lub chałki w roztrzepanym jajku, smażymy na maśle, a potem na takiej kromce rozsmarowujemy grubą warstwę, na przykład śmietane 36 albo ubitej kremówki. Na to jeszcze pokrojone świeże truskawki możemy polać odrobiną miodu, ale nie musimy. I tak będzie pysznie. Kawa, herbata do tego i dzień zaczyna się pięknie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: I nie wiedzieć kiedy, ale pierwsza godzina naszego sobotniego spotkania dobiega końca na zegarze 3 minuty do 9. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Dzieci bawiły się kanistrami z benzyną przy ognisku. Jedno z nich zostało poważnie poparzone. Na początek wypadek w Zachodniopomorskiem. Takiego lotu nie miał wcześniej żaden papież. Awaria samolotu, którym Leon XIV miał wrócić z Rzymu do Rzymu z Teneryfy. Będzie też kolejna odsłona mundialu. Amerykanie wygrali z Paragwajem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny wypadek z udziałem dziecka w Zachodniopomorskiem. Podczas zabawy kanistrami z benzyną poważnie poparzony został 8-letni chłopiec. Do tragedii doszło wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem. Szczegóły zna nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
1: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Papież wrócił z 7-dniowej podróży do Hiszpanii. Wczoraj samolot z Leonem XIV wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino. Ale była to podróż z problemami. Maszyna, którą Ojciec Święty miał wrócić do Rzymu z Teneryfy, tuż przed startem uległa awarii. Papież przesiadł się więc do samolotu króla Hiszpanii Filipa VI. Okazało się, że przyczyną problemu był wiatr i to z jego powodu nie włączał się silnik. Próbowano ustawić maszynę w innej pozycji, ale bez efektu. Stąd decyzja, by Leon XIV poleciał innym samolotem. Lepiej nie jeździć i nie chodzić na pamięć, ostrzegają służby mieszkańców Nowego Sącza i część gminy Chełmiec. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Dlatego trzeba uważać, szczególnie na przejazdach drogowo-kolejowych.
4: Każdy przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel do pieszych i rowerzystów i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to jest wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy.
1: Przypomina Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Pierwsze pociągi na linii Nowy Sącz-Marcinkowice pojawią się jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Mecz na stadionie w Los Angeles obserwowało ponad 70 tysięcy widzów. Amerykańscy kibice nie kryli radości z bramek swoich piłkarzy. Swoje mecze zagrali już wszyscy z trójki gospodarzy. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem kolejny mecz grupy B. Szwajcaria zagra z Katarem. Początek tego spotkania o 21:00.

0: Stevie Wonder w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni, wciąż jeszcze pora śniadaniowa i pomyślałam sobie, że dzisiaj faktycznie robimy taki przegląd tego, co jest na bazarkach, tych warzyw i owoców, ale zapomniałam o kwiatach i kwiaty czarnego bzu jeszcze są, więc można je wykorzystać do naleśników albo po prostu zanurzyć je w cieście naleśnikowym i usmażyć, dodać trochę, posypać trochę cukrem, pudrem i do kawy, do herbaty, także jak znalazł i także na śniadanie albo pod wieczorek, więc to też jest jakiś pomysł.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Bydgoszcz.

Konga i Gloria Estefan w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zanim wrócimy do kuchni, to być może wybierzmy się do ogrodu albo na działkę po to, żeby zebrać te rzeczy, które wykorzystamy później w kuchni. Mówię tutaj o sezonowych warzywach i owocach, ale także i o kwiatach, bo kwiaty także można jeść. Na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem znajdziecie taki odcinek bukiet na kolację, coś w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o ogród i działkę, ale także i wasz balkon, parapet ukwiecony, to przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek. Do zdobycia jest 5000 zł, to jest nagroda główna na koniec czerwca, ale każdego dnia od poniedziałku do piątku jest szansa na koszulkę. Czasem przesadzam, przecudnej urody koszulka od Radia Plus i na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na wasze zgłoszenia. Brother Louis i Modern Talking teraz w Radiu Plus.

0: Tora, Tora, Tora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Dzisiaj robimy przegląd tego, co można przygotować z sezonowych warzyw, owoców, a także i kwiatów, które właśnie są teraz dostępne na targu. I znów wykorzystamy truskawki, bo jeśli myślimy o obiedzie takim letniowiosennym, no to na przykład knedle z truskawkami. I oprócz tych knedli, do tych knedli właściwie, możemy też wykorzystać oczywiście i śmietanę, podać je ze śmietaną, ale także z syropem z czarnego bzu. To bardzo fajnie będzie się wszystko łączyło. Proszę spróbować.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Powoli zbliża się 10:00, czas na wiadomości w Radiu Plus, a po nich wracamy z przysmakami.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Skala może być dużo większa. Wrócimy do makabrycznego znaleziska pod Rzeszowem, gdzie odkryto ludzkie szczątki. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Na koniec gniezno, które kusi królewską ucztą. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do tej pory znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Na początek wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jak wiecie z Radia Plus, na działce, na której trwały prace budowlane, znaleziono kilkadziesiąt płodów. Przeszukiwanie terenu trwa, śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów. Jak udało nam się ustalić, była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
2: No szok, szok.
3: Nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
1: Magdalena H. została zatrzymana. Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to 12 lat więzienia. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Boją się utraty pracy. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Załoga twierdzi, że nikt jej nie informuje o przyszłości placówki, a chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku.
4: Pracownicy są okłamani z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie? Bo jeżeli zlikwidują jakiś oddział, no to wiadomo, są zwolnienia.
1: Zaznacza przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Co na to województwo? Władze potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje nie zapadły.
5: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
1: Mówiła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Protestujący chcą wywiesić flagi i transparenty ze swoimi postulatami na budynku szpitala. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzeczy Ziemi.
6: W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji.
1: Ta decyzja jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzeczniczka Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią.
7: Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły.
1: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez żołądek do serca turysty, tak chce ich przyciągnąć Gniezno. Ruszyła druga edycja Uczty Chrobrego. W ramach akcji lokalne restauracje oferują dania inspirowane czasami pierwszego króla Polski.
8: Kura bitewna, podpłomyk z dworu Chrobrego, skarby Gniezna, grillowana kiełbasa z dzika. Tak naprawdę takie dania, które są inspirowane oczywiście kuchnią średniowieczną, kuchnią staropolską. Do nich chcemy nawiązywać po to, aby Gniezno doświadczać nie tylko historycznie, nie tylko wiedzą o początkach państwa polskiego, ale też smakami. I dlatego w Gnieźnie pojawia się po raz kolejny Uczta Chrobrego.
1: Mówił dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Artur Krzysztofiak. Dań w ramach Uczty Chrobrego będzie można spróbować do końca wakacji.
9: To były wiadomości Radia Plus. Kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 10:00. Elton John na początek, ale w kolejce między innymi Edith Piaf, będzie także Lady Punk, Bonnie M. i jeszcze wielu innych fantastycznych wykonawców.

0: Grace Jones w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zanim wrócimy do kuchni, żeby przygotować coś z sezonowych warzyw i owoców, to zachęcam do tego, żeby wyruszyć na szlak, na kulinarny szlak Śląska. I o tym szlaku dzisiaj w Smakach z Plusem, między innymi Remigiusz Rączka po 10.30, czyli za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Reklama.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem to.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnie Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Na hasło Kuchnia Śląska wielu osobom od razu pojawi się wizja kluski z dziurką na sosik, do tego rolada, modro kapusta, no i jeszcze żur. Tymczasem Śląsk wieloma smakami stoi, jest różnorodny i zachwycający. Dlatego w tych smakach z Plusem o kulinarnym Śląsku, a jeśli myślimy o ekspercie kuchni tego regionu, to widzimy od razu Remigiusza Rączkę.
2: Wyrosłem w niej, w tej tradycji. Ciężko jest, żeby nie być ekspertem. Cała moja rodzina gotowała po śląsku. Są to Ślązacy, babcie, prababcie, ciotki, więc ciężko, żeby z tego wyszło coś innego. Natomiast myślę, że tak naprawdę w kuchni śląskiej chodzi też o to, żeby ona była autentyczna, nieudawana, i u mnie taka jest. Ja się śmieję, że trochę jestem jak moja babcia, która była ortodoksyjną Ślązaczką i jak piekła kołocz, to posypka musiała być pod odpowiednim kątem, odpowiednio wyciskana, i im jestem starszy, tym bardziej zwracam na to uwagę i się śmieję, że się upodabniam do niej. Natomiast tak naprawdę chyba też o to chodzi, żeby jednak pielęgnować i te ramy trzymać w ryzach, bo trzon jest najważniejszy. Są dla mnie świętości, których nie wolno zmieniać i tykać. Rolada czy dobry żur. Ja myślę, że jakieś fuzje, bawienie się smakami, eksperymentowanie jest niebezpieczne i ktoś musi to trzymać. Oczywiście można delikatnie zmienić aranżację, można inaczej to podać, ale najważniejszy jest ten produkt kluczowy, czyli w przypadku żuru to musi być dobry żur, w przypadku rolady to musi być dobre mięso, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma jakości dania bez jakości produktu i to jest też bardzo, bardzo ważne i myślę, że na Śląsku ludzie też na to zwracają uwagę.
1: Nowości są fajne, byle dobrze osadzone w tradycji.
2: Tak, to znaczy no nie możemy się też zamykać na nowości, bo Śląsk się zmienia, on się transformuje i rzeczywiście tak się dzieje. My, Ślązacy, też wiele podróżujemy i przywozimy wiele fajnych rzeczy na ten Śląsk. Natomiast myślę, że ta ortodoksyjność w postaci takiej, że w niedzielę jemy kluchy i roladę, jest dla kogoś może być przaśna, a dla kogoś po prostu może być autentyczna i tacy jesteśmy, nie udajemy. Właściwie tożsamość śląska objawia się w dwóch rzeczach, a mianowicie w tej naszej godce. Wiadomo, że trwa batalia o to, czy to język, czy nie, ale nie będziemy dzisiaj tutaj uprawiać polityki. Natomiast przede wszystkim język i kuchnia to było coś, co Ślązakom nigdy nie zostało do końca odebrane i oni zawsze mogli w swoich domach godać i ważyć po śląsku. I to jest fajne.
1: A jeśli chcemy zagłębić się w kuchnię regionu, warto podążać szlakiem Śląskie Smaki. Znajdziemy na nim m.in. restauracje, które w menu mają dania charakterystyczne dla danego miejsca. Czym jeszcze się wyróżniają? To pytanie do Agnieszki Sikorskiej, dyrektorki Śląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Przede wszystkim jakość. To, że serwują rzeczywiście dania wysokojakościowe, to, że te dania są związane z tradycją kulinarną miejsca, w którym się znajdują, czyli będąc w Wiśle, spróbujemy kuchni wiślańskiej, będąc stricte na przykład w Zabrzu czy w Katowicach, spróbujemy bardziej kuchni rzeczywiście śląskiej, będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spróbujemy tam wypiekanego w okolicach Żarek chleba tatarczucha wypiekanego z mąki gryczanej. I to tak naprawdę jest siłą moim zdaniem szlaku, czyli ta jego różnorodność, że nie jesteśmy szlakiem rolad, gdzie tak by nas można było na początku, jak ktoś mówi szlak kulinarny Śląskie Smaki, no to kuchnia śląska, sztandarem kuchni śląskiej jest rolada, no więc pewnie w każdej restauracji będzie serwowana rolada. Owszem, rolada być musi, ale to festiwal w zasadzie otworzył nam oczy na to, że ta kuchnia jest bardzo różnorodna, bo tak różnorodny jest też nasz region, kompletnie niejednolity etnicznie, historycznie i geograficznie, bo też bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu. Tak samo i z kuchnią.
1: A ci, którzy będą chcieli poznać różnorodność kuchni śląskiej w jednym miejscu, mogą się wybrać na festiwal Śląskie Smaki. W tym roku już 20. jubileuszowa edycja to jutro, 14 czerwca w Koszęcinie, na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, i Zespół Pieśni i Tańca Śląsk także się pojawi. Natomiast jeśli macie ochotę posłuchać więcej o śląskiej kuchni, o tym, jakie dania, w jakim miejscu, o tym, gdzie kluska śląska jest z dziurką, a w jakich miejscach kluski z dziurką nie znajdziecie, na radioplus.pl zakładka podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: Lalona i Belinda Carla i w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a obserwacja nieba wieczorem na przykład z leżaka we własnym ogrodzie, gdy wszystko wokół pachnie, to może być coś bardzo przyjemnego. A ja o ten ogród Was pytam, nie tylko o ogród, ale działkę, o balkon uchwycony, zazieleniony, bo przecież trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek. Do zdobycia w finale 5000 zł, ale od poniedziałku do piątku także koszulka wspaniała. Czasem przesadzam, koszulka od Radia Plus dla tych wszystkich, którzy uwielbiają spędzać czas na działce właśnie. I na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam wejść, wypełnić go, załączyć zdjęcie Waszego ogródka, tego co udało Wam się stworzyć własnymi rękami i czekać na telefon w poniedziałek ode mnie albo od Tomka lub też od Janka Pasterskiego.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Tylko 3 minuty pozostały do 11:00. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Po reklamie.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Ośmiolatek w szpitalu ma poparzonych 35% powierzchni ciała. Wrócimy do dramatycznego wypadku w zachodniopomorskim.

0: 7.10, jak informowano wcześniej. Mamy najnowsze doniesienia dotyczące dramatycznego wypadku z udziałem 8-latka w Zachodniopomorskiem. Przypomnijmy, wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem grupa dzieci bawiła się przy ognisku kanistrem z benzyną. Wtedy doszło do tragedii.
1: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała. Pod wpływem zdarzenia jeden z uczestników oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Chłopiec został na całe szczęście odnaleziony przez służbę. Nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.
0: Powiedział nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Dziecko z poparzeniami przetransportowano do szczecińskiego szpitala Zdroje. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
2: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
3: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super!
5: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
2: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
6: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
2: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
7: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
2: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. A my wracamy do awarii papieskiego samolotu. Leon XIV miał problem z powrotem do Rzymu. Tuż przed wczorajszym startem maszyny z Teneryfy okazało się, że jest problem techniczny, a Ojciec Święty musi opuścić pokład. Kiedy informacja dotarła do Madrytu, na pomoc Ojcu Świętemu ruszył królewski dwór. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
8: To miał być planowy koniec papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Początkowo załoga informowała o problemie technicznym związanym z silnym wiatrem i uruchomieniem silnika. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zapadła zaskakująca decyzja o odwołaniu lotu. Na pomoc Ojcu Świętemu przyszedł król Hiszpanii Filip VI, który udostępnił swój samolot. Dziennikarze i część watykańskiej delegacji musieli czekać ponad 4 godziny na zastępczą maszynę wysłaną przez linię Iberia z Madrytu. Sam papież dotarł do Rzymu znacznie wcześniej, kończąc swoją historyczną wizytę na Wyspach Kanaryjskich.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Widzowie pokochali go m.in. za rolę Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza. Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Michał Żebrowski, odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
10: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością, która na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzała film Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz.
11: Jedenasta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Przed nami ostatnia godzina naszego wspólnego sobotniego spotkania i do południa jeszcze między innymi WLW i ABBA, ale to już teraz słyszycie. Będzie między innymi także Zbigniew Wodecki z wakacyjnym przebojem, myślę, że wiecie, o który chodzi, ale także na przykład Manam z wyjątkowo zimnym majem. Pomysłów i inspiracji kulinarnych także nie zabraknie.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: UB40 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Jeszcze ostatnia garść inspiracji na to, co możemy przygotować z sezonowych warzyw i owoców i kwiatów także. Jeśli o kwiaty chodzi, to na przykład kwiaty cukinii już się pojawiły i można je nafaszerować farszem do ruskich pierogów. Czyli twaróg, do tego ziemniaki, sporo pieprzu, gałka muszkatołowa, można troszeczkę koperku, ale nie trzeba i tym nadziewamy kwiaty, obsmażamy na maśle. Pycha! Ale nie zapominajmy też, że możemy zrobić właśnie mnóstwo sezonowych pierogów, nie tylko z owocami, ale na przykład z bobem lub też z botwinką i ricottą. Mnóstwo tych inspiracji możemy na przykład też zrobić tartę z bobem, ze szparagami, więc nie wahajcie się, kombinujcie, wykorzystujcie to, co jest teraz właśnie dostępne. A jeśli chodzi o inspiracje kulinarne na nadchodzący tydzień, to za moment kalendarium.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Po reklamie.

Ma na mi wyjątkowo zimny maj w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Obiecane kalendarium kulinarne ku inspiracjom na nadchodzący tydzień. Dzisiaj 13 czerwca, sobota, Dzień Kuchni Małopolskiej. Więc może jakaś maczanka krakowska albo coś zupełnie jeszcze innego. Kuchnia małopolska bardzo bogata. Jutro Dzień Kuchni Śląskiej z kolei. Festiwal Śląskie Smaki między innymi, ale także mamy Dzień Czarnego Bzu. W poniedziałek Dzień Ziemniaka to w Danii, ale możemy się przyłączyć. We wtorek Dzień Krówek i Musów Owocowych. W środę Dzień Jedzenia Warzyw. W czwartek Dzień Zrównoważonej Gastronomii. Międzynarodowy Dzień Sushi. Międzynarodowy Dzień Piknikowania i Dzień Ogórków Małosolnych. W piątek Dzień Lasagne i Dzień Poziomek, a w sobotę za tydzień Dzień Krakowskiego Obwarzanka i Lodów Śmietankowych. Simon i Garfunkel, El Condor Pasa, teraz w Radiu Plus.

0: Baby Jane i Rod Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sobota to jest taki dzień, w którym można sobie pozwolić na dłuższe spanie, na dłuższe śniadanie, ale też na pracę. Pracę w ogrodzie. Na co dzień być może nie mamy zawsze tyle czasu, żeby móc spędzić tam tyle, ile potrzebujemy, żeby pięknie wszystko rosło i było wypielęgnowane. No a właśnie sobota to taki dzień. I jeśli jesteście dzisiaj na działce albo planujecie pojechać na działkę, pójść do ogrodu, spędzić więcej czasu na balkonie, no to czekamy na zdjęcia tych waszych ogrodów, balkonów, bo przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek i na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam przyjmujemy zgłoszenia. Proszę zrobić zdjęcie, zostawić swoje dane kontaktowe. No i w poniedziałek czekać na telefon od Tomka, ode mnie albo od Janka Pasterskiego. A nagroda główna to 5000 zł na koniec czerwca, a od poniedziałku do piątku do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnie Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

0: za chwilę 12, a to znaczy, że kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Bardzo za nie dziękuję. Za moment wiadomości, a później spotka się z wami Janek Pasterski. Do usłyszenia, do poniedziałku.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Na miejscu biegły i pies wyszkolony do szukania ludzkich zwłok trwa przeszukiwanie działki pod Rzeszowem, na której odkryto ludzkie płody. Dynamiczna i niebezpieczna pogoda. Posłuchajcie, gdzie obowiązują alerty przed burzami i deszczem. Tam na pewno znajdziesz wsparcie. Tramwaj z pomocą psychologiczną wyjechał na ulicę Łodzi. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do tej pory odnaleziono szczątki 32 płodów, to na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Prokuratura nie wyklucza, że szczątków może być więcej. Cały czas pracuje biegły z georadarem. Do tych działań wykorzystywany jest także policyjny pies.
2: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, które

0: sporów. Operator koparki, kopiąc, po prostu natknął się na te odpady i zawiadomili służby.
1: Śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, która po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Prokuratura zamierza jej postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Grozi za to 12 lat więzienia. Teraz pogodowe ostrzeżenia przed burzami i gradem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze w centrum, na północy i zachodzie kraju. Wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę, a lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu.
2: Niespokojna pogoda może dać się dziś we znaki niemal w całym kraju. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej, do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, co może utrudniać wędrówki i ograniczać widoczność na szlakach.
1: O pogodzie opowiadał Mateusz Gołębiewski. W wiadomościach Litwa tamtejsze władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. W tej sytuacji poderwano natowskie samoloty. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że podejrzany obiekt to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Nieudany przemyt ponad 2000 paczek papierosów. Towary próbowali przemycić właśnie z Białorusi do Polski. Kierowcy czterech autobusów wpadli na drogowym przejściu granicznym w Terespolu.
3: W jednym przypadku do ukrycia papierosów kierowca z Polski wykorzystał dach autokaru. Trzy pozostali kierowcy, w tym dwóch Polaków i Białorusin, do ukrycia nielegalnego towaru wykorzystali ogólnodostępne schowki w autobusach pod podłogą za silnikiem oraz podłodze pod materacem.
1: Mówił rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Za popełnione wykroczenia skarbowe kierowcy autokarów zostali ukarani mandatami na łączną kwotę ponad 36 tysięcy złotych.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Specjalny tramwaj na ulicach Łodzi. Dowiemy się w nim m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, gdzie szukać wsparcia dla siebie lub bliskich, jak skutecznie pomagać osobom z trudnościami emocjonalnymi. W tramwaju z pomocą czekają psycholodzy. Do pojazdu wsiadła też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Uwaga! Wsiądź! Porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
6: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
7: W zasadzie o wszystkim.
8: Co słychać? Albo jak się czuję? Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie? Albo gdzie pójść, żeby trenować głowę?
7: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
9: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
6: Czuje się pan bezpiecznie?
9: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
1: Tramwaj jest bezpłatny i specjalnie oznaczony. Jeździ po trasie WZ do przyszłego czwartku.
10: Sobotnie popołudnie pora zacząć, ale zaczynamy tak nieśpiesznie, bo to w końcu weekend. Już teraz w Radiu Plus Joda są Letendię. Dzień dobry, Janek Pasterski.
11: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Niezapomniana Tina Turner brzmi w naszych głośnikach w to sobotnie popołudnie. Foreign Affairs za nami dzisiaj, no właśnie, sobota 13. Dobrze, że to nie piątek. Dobrze, że właściwie cały weekend jeszcze przed nami. I to są bardzo pozytywne wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na Ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

John Hate Jazz i Shattered Dreams w Radio Plus. Zaglądam jeszcze do kalendarza, bo trochę się dzisiaj dzieje takich fajnych rzeczy. Po pierwsze mamy święto dobrych rad. Moja dobra rada jest taka, żeby się dzisiaj absolutnie nie przemęczać, ale też Światowy Dzień Wellness, czyli taki dzień, świetna okazja do tego, żeby się zrelaksować, odpocząć, nawet jeśli nie gdzieś na zewnątrz, to na swojej własnej kanapie, co polecam bardzo gorąco. We'll be right back.

0: nieśpiesznie, powolutku, tak żeby się idealnie w tych dźwiękach od Eni zanurzyć. Anywhere is to za nami, a za chwilę w Radio Plus Perfect, klasyka polskiej piosenki i niepokój.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Dzieci były pod opieką dziadków. Na początek najnowsze informacje w sprawie wypadku w zachodniopomorskim. Ośmiolatek poparzył się płonącą benzyną. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca miesiąca. Powiemy, co z akcyzą. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w Stanach Zjednoczonych. Polak poleciał do Chicago. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzieci były pod opieką dziadków, gdy doszło do tragedii. Na początek wracamy do tragicznego wypadku w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wieczorem w miejscowości Jarognie w Podkołobrzegiem troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu poparzony został 8-letni chłopiec.
2: Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzimy czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Mówiła Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji. 8-latek przebywa teraz w szczecińskim szpitalu Zdroje, ma poparzonych 35% powierzchni ciała. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka. Mówi nam Izabela Sreberska z policji.
3: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę od 2 lata starszego nieletniego. Po

0: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Husarze już w służbie. Za nami oficjalna prezentacja supernowoczesnych myśliwców F-35, które od teraz są na straży polskiego nieba. Podczas powitania w bazie lotniczej w Łasku nie mogło zabraknąć porównań do amerykańskiego kultowego filmu Top Gun.
2: Oczywiście, że oglądałem film Top Gun, wersję drugą również z Roosterem, gdzie w sumie też mam taki call sign. No, to jest technika, ale kluczem do sukcesu są ludzie. To ludzie operują tym sprzętem, czy na ziemi, czy w powietrzu. To jest cały zespół, który tworzy zgrany element, których zadaniem jest realizacja jakiegoś celu, jakiejś misji.
1: Mówił dowódca bazy lotniczej w Łasku Krzysztof Duda. F-35 produkowane są w amerykańskim stanie Teksas. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. To obecnie najnowocześniejsze myśliwce na świecie.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski coraz bliżej gry w amerykańskiej MLS. Według doniesień nowojorskiego portalu The Athletic, kapitan reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire, a w ostatnich godzinach przyleciał do Chicago razem ze swoim agentem. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił 37-latkowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon. Trener zespołu Greg Berhalter potwierdził, że klub pracuje nad pozyskaniem kapitana polskiej reprezentacji. Lewandowski po zakończeniu sezonu opuścił FC Barcelonę, gdzie występował od 2022. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak dołączy do grona światowych gwiazd występujących w amerykańskiej lidze MLS. W Stanach gra już m.in. Lionel Messi.
4: Zaczynamy z rokowym pazurem. Minęła 13:00 w Radiu Plus, teraz Rockset. It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielka gwiazda lat 80. Kim Wilde, a właśnie 13 czerwca 88 roku Kim Wilde wydała swój 6. już studyjny album pod tytułem Close, no i z tej płyty właśnie utwór You Came. Za moment pojawi się Barbara Streisand.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy triumf Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele Ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Król Popu i Michael Jackson, They Don't Care About Us. To się można było tak sympatycznie poruszać, jeśli ktoś akurat robi obiad. Wszystko idzie jak spłatka, prawda? Lepiej się ziemniaki obiera, lepiej się mielone, lepiej kotlety. No to się zgadza i mizeria się właściwie też sama robi.

0: Krokami zbliżamy się do godziny 14, także zapraszam za chwilę Janek Pasterski.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Przesłuchania, a potem prawdopodobnie zarzuty. Prokuratura chce je postawić lekarce byłej właścicielce działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Do kiedy pakiet CPN? Projekt dotyczący paliw zakończy się latem, zapowiada premier. Włosy lecą aż miło. W Piotrkowie próba pobicia rekordu Guinnessa. Na zegarze 14:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pilne doniesienia z Rzeszowa. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, byłej właścicielki działki w Lutoryżu. To właśnie tam odnaleziono ludzkie szczątki. Jak przekazała dzisiaj prokuratura, do tej pory odkryto 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala. Kobieta już wcześniej miała przyznać się do zakopywania płodów na swojej działce, a miało do tego dochodzić w czasie pandemii. Magdalena H. jest doświadczonym lekarzem.
2: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
1: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli na niej prace budowlane. W ich trakcie wykopano szczątki ponad 30 płodów, ale według śledczych liczba ta może być wyższa. Trwają prace służb, na miejscu jest biegły z georadarem, a także pies wyszkolony do poszukiwania zwłok. Magdalenie H. prokuratura chce postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Może jej grozić 12 lat więzienia. Premier zapowiada koniec programu obniżającego VAT i akcyzę na paliwa. Jak ogłosił Donald Tusk, latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały, które mogą wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
3: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
1: Program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został

0: Jak Szwecja, która poderwała myśliwce. Maszyny przechwyciły dwa rosyjskie samoloty bojowe w pobliżu szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Chodzi o wczorajsze incydenty nad południową i północną częścią Bałtyku. Rosyjskie działania są poważne i powtarzają się, co zagraża zarówno naszej integralności terytorialnej, jak i naszemu bezpieczeństwu, podkreśliło dowództwo operacyjne szwedzkich sił zbrojnych.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: W Piotrkowie Trybunalskim tną dziś włosy na potęgę. Trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
2: Jak dużo tutaj ścinamy?
3: W tym przypadku akurat sobie strzyżę więcej, dobre tak 7 centymetrów. Pani kazała zaszaleć, także jest zgoda, mogę szaleć.
4: Wspieram takie akcje charytatywne i cieszę się, że w naszym mieście się właśnie pojawiła taka inicjatywa.
2: No, a przy okazji można zmienić fryzurę.
4: Można.
2: Macie tutaj naprawdę niezłe tempo.
3: Mamy tak, mega, jest nas 20 fryzjerów, także dzieje się dużo, dzieje się szybko, także naprawdę jest super. Jest energia, jest power.
5: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin.
0: Wielkie cięcie włosów w Piotrkowie potrwa do 18.
6: I to już godzina 14, a teraz w głośnikach Radia Plus Cutting Crew I Just Died in Your Arms. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Wyjątkowo tanecznie zrobiło się teraz w Radio Plus Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. I tanecznie też będzie od godziny 20. No bo dzisiaj pora prywatki z Markiem Sierockim.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kto zwalcza ból?
9: I po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Piękne rzeczy można wykonać przy pomocy tylko i wyłącznie własnego głosu. Panowie z Flying Pickets, Only You. Dzisiaj sobota, a to oznacza jedno. Kolejne wydanie prywatki i Marek Sierocki za swoją konsoletą od godziny 20 do północy będzie bardzo tanecznie. Natomiast najbliższa niedziela to naturalnie muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Zapraszamy o godzinie 15. Tym razem pojawi się gość Michał Zabłocki, autor tekstów i wokalista. 2 lata temu wygrał Opole piosenką Ławeczka, którą zaśpiewał wówczas z Czesławem Mozinem, ale pisał też teksty m.in. dla Goles Orkiestra, Agnieszki Chrzanowskiej czy Grzegorza Turnała, także z pewnością będzie ciekawie.

0: Wielki przebój włoskiego duetu Albano i Romina Power, tu Soltanto tu. Albano pojawi się w Sopocie i to już niedługo, bo 18 lipca, nie sam, bo w towarzystwie Ricky e Poveri, także takie włoskie rzeczy będą w Sopocie. My będziemy mieli na to bilety, którymi się na pewno z wami podzielimy.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zatrzymany po policyjnej obławie, chodzi o poszukiwanego Mateusza G. To w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Atak na ratownika i zniszczony sprzęt. Agresywny pacjent na szczecińskim SOR-ze. Apoloniusz Steiner znów prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Na zegarze 15, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Pomorze i ciało 75-latka znalezione na parkingu leśnym w miejscowości Młynki koło Czerska. Potencjalny sprawca, za którym od kilku godzin trwała policyjna obława, został właśnie zatrzymany. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara miała ranę ciętą szyi.
2: Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, na tym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
1: Powiedziała nam Magdalena Zblewska z Policji w Chojnicach. Wcześniej służby apelowały, by nie zbliżać się do poszukiwanego i nie próbować go zatrzymać. Zaatakował ratownika i zniszczył sprzęt na szczecińskim SOR-ze. 75-latek zatrzymany przez policję. Wieczorem mężczyzna trafił na oddział ratunkowy szpitala przy Unii Lubelskiej. Pacjent zaatakował niespodziewanie, mówi nam Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
3: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
1: W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zostali ewakuowani, a sprawą zajmie się prokuratura. Pomoc darczyńców przyniosła efekty. Udało się kupić pierwsze protezy dla 17-letniego Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Poinformowała o tym Fundacja Podaruj Dobro. Ze szczegółami już teraz Anna Badowska.
4: Dzięki środkom ze zbiórki udało się zakupić dwie protezy dłoni oraz pierwszą protezę nogi, która ma pozwolić Dominikowi stanąć i rozpocząć kolejny etap rehabilitacji. Jedna z protez dłoni wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania bioniczne, które mają pomóc nastolatkowi w wykonywaniu precyzyjnych czynności. Druga ma zapewnić stabilny chwyt potrzebny podczas ćwiczeń i nauki poruszania się na kulach.
1: Przypomnijmy, Dominik został ciężko ranny w lutym tego roku. 17-latek wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu a pociąg, stracił obie nogi i część dłoni. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczestnicy rejsu Daru Pomorze z 1976 po

0: Poseł został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas krakowskiego walnego zjazdu, a zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Tajner, jedyny kandydat, był już wcześniej prezesem PZN-u, właśnie przed Małyszem. Głosowało na niego 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu.
1: Za nami serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejne wiadomości za godzinę. Do 16:00 przeboje z nutą nostalgii. Na początku będzie po polsku naiwne pytanie Jam, później Boys Town Gang, Limali, Demis Roussos. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Demi Strusosi, Forever and Ever na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Postać niesamowita. Piękny głos, wspaniały talent, no i taki postawny, dorodny mężczyzna, jakby to moja babcia powiedziała. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za moment będzie Queen, później Beata Kozidrak i oczywiście w sobotnie popołudnie także miejsce na wasze pozdrowienia. Numer SMS-owy do mnie, bo SMS-em wysyłacie wiadomość 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, dołączcie pozdrowienia z okazji albo i bez okazji. Za moment wracamy z zespołem Queen.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

Radiu Plus gramy wam przebojezn tą nostalgii. Bardzo lubię tę piosenkę. Taka Warszawa i Beata Kozidrak. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ciepłe pozdrowienia dla mojej żony Ani i dzieciaków. Kochani, wracam do domu. Do zobaczenia wieczorem. Marek przysłał takiego SMS-a. Marku, nie wiem skąd wracasz, no ale to widocznie jesteś w jakiejś podróży. Jeżeli jedziesz samochodem, to pamiętaj, bezpiecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Plus w samochodzie. Czekam na kolejne SMS-y, a muzycznie teraz Mamma Mia, Jabba, później będzie Chris Ria.

0: Julia i Chris Ria to jedna z piosenek, które Chris Ria zadedykował swoim córkom, no dokładnie Julii, ale przecież jeszcze Josephine też jest taki przebój. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Serdeczne życzenia imieninowe dla mojego dziadka Lucjana. Zdrowia, spokoju i spełnienia wszystkich planów. Pozdrawia wnuczka Agnieszka. Wszystkiego najlepszego panie Lucjanie. Dzisiaj także imieniny świętuje, z tego co widzę, Antoni. Pomyślności dla solenizantów. Za chwilę Michael Filty i Maggie Reilly.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

twej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, dla

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 16. O 4:00 najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, a później kolejne przeboje, które wybrałem. Na początku będzie absolutna klasyka, klasyk. Beatlesi i Yesterday. Od tej piosenki rozpoczniemy kolejną godzinę. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zarzuty i wniosek o areszt dla lekarki z Podkarpacia. Magdalena H. zakopała na swojej działce ludzkie płody. Kibice wywiesili wielkoformatowe flagi na murach wawelskich i odpalili race. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Patomorfolożka Magdalena H., która zakopała na swojej działce ludzkie płody, została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia i usłyszała zarzuty. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem w środę. Do tej pory śledczy odnaleźli szczątki 32 płodów. Tym tematem wiadomości Radia Plus o 16:00 otwiera Mateusz Gołębiewski.
2: Jak przekazała rzeszowska prokuratura, 57-latka usłyszała jeden zarzut. Łączny z bezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych, za który grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Kobieta przekazała prokuratorom, skąd miała płody ludzkie i inne odpady medyczne. Jak mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie, śledczy nie mogą ujawniać szczegółów zeznań.
3: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia.
2: Kobieta zeznała, że sama zakopała płody na posesji. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ma informacji, by ktoś jej pomagał.
1: A jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o 3-miesięczny areszt dla 57-latki. Przypomnijmy, szczątki odnalazł operator koparki, który na terenie działki wykonywał prace budowlane. Teren należy teraz do młodego małżeństwa, które kupiło działkę właśnie od Magdaleny H. Jak ustalili nasi dziennikarze, kobieta miała powiedzieć, że zakopywała płody w czasie pandemii COVID-19. Prace śledczych trwają, najpewniej zakończą się dopiero w poniedziałek. Straty na pewno będą duże, przyznaje w rozmowie z nami Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. A to po tym, jak wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna został zatrzymany.
4: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
1: Mówiła rzeczniczka placówki. W ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano pacjentów SOR-u. Kibice wywiesili wielkoformatowe flagi na murach wawelskich i odpalili race. Krakowska policja prowadzi postępowanie w związku z dzisiejszym incydentem. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócenie porządku publicznego. Do tego incydentu doszło przed południem. W rejonie zamku pojawiła się duża grupa kibiców, która wywiesiła tam flagi. 3 osoby, jak wspomniałam, dostały mandat. Wobec pozostałych prowadzone jest postępowanie pod kątem zakłócenia porządku i naruszenia innych przepisów porządkowych w miejscu publicznym. Policja zabezpiecza teraz monitoring i ustala świadków zdarzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry, mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.
5: Rankingi, które obserwujemy zarówno w rywalizacji miast, jak i gmin, no są wyjątkowe w tym roku. Patrząc na 7 lat historii z rowerową stolicą Polski, było to tak, że to miasto, które już na samym początku będzie osiągało najlepsze wyniki, dowiezie go do samego końca. A w tym wypadku widzimy, że praktycznie, szczególnie w rywalizacji miast, te miejsca na podium po prostu się mieszają.
1: Wśród miast prowadzą teraz Puławy, a wśród gmin Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.

0: Living La Vida Loca i Ricky Martin na antenie Radia Plus, to w sumie od tej piosenki rozpoczął się taki szał na klimaty latino. To Ricky Martin z tym utworem, będąc przez wiele tygodni na miejscu pierwszym, list przebojów, otworzył drzwi muzykom, artystom latynowskim. Cały świat pokochał takie właśnie rytmy. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie, pozdrowienia dla koleżanek z pracy, które dzisiaj mają dyżur, niech wam czas szybko mija. Kasia przysłała takiego SMS-a. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy pracują w końcu. To jednak jest taka chwila, kiedy w sobotę chciałoby się wypoczywać, no ale czasami ktoś musi jednak popracować.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Naturalne kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Po reklamie.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To True Blue i Madonna. Piosenka, która została zadedykowana jej ówczesnemu mężowi, popularnemu aktorowi Sean Penn. Ówczesnemu, no bo to małżeństwo nie przetrwało, zresztą było bardzo burzliwe, no ale Sean Penn inspirował Madonnę do tego stopnia, że nawet nagrała dla niego piosenkę. Na antenie Radia Plus Chris DeBarg, Lady in Red już teraz, później będzie IRL i Skóra, a ja jeszcze szybko zerkam do SMS-ów. Pozdrawiam wszystkich, którzy spędzają sobotnie popołudnie w pracy. Korzystajcie z tego, że inni mają wolne. Ewa, nie wiem, cokolwiek to znaczy, jak tu korzystać. No, może chodzi o to, że dodatkowy dyżur to dodatkowa kasa. Tak czy inaczej, pozdrawiam pracujących.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, takie do posłuchania i do potańczenia. To London Beat. Utworów tanecznych nie zabraknie dzisiaj oczywiście po 20, bo będzie prywatka. Jak to na prywatce? Muzyka do tańca. Miksować ją będzie dla was specjalnie Marek Sierowski. Prywatka po 20, a za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje, tym razem Only Time i Enya.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: sobotnie popołudnie w Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Kolejna godzina mojego spotkania z wami już za nami. 3 minuty zostały do 17:00, ale po 5:00 wracam z kolejną porcją przebojów. Na początku zaśpiewa Lionel Richie. To będzie przebój Say You, Say Me już za parę minut na antenie Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

Przed chwilą minęła 17. Słuchacie Radia Plus i Przebojów z nutą nostalgii. Lionel Richie rozpoczyna, a później po polsku Alicja Majewska, będzie Europe i Baccarat. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Kara, yes sir, I can boogie. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutową nostalgii. 691-141-141. Andrzeju, pozdrowienia dla ciebie. Fajne przeboje jak zwykle. Grasz dobrego popołudnia. Zofia przysłała takiego SMS-a. Zośka, staram się naprawdę jak potrafię. Jest sobota, to 13 dzień czerwca. Sprawdziłem, że dzisiaj, moi drodzy, mamy święto dobrych rad. Z dobrymi radami to jest tak, że każdy je ma, bo jak wiadomo, wszyscy jesteśmy ekspertami, najczęściej od cudzego życia. Za chwilę Jan Hammer.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Cukiernia Sowa w parku handlowym Balaton już otwarta. Czekają na ciebie aromatyczne wypieki, wyborna kawa i gorąca promocja. Pyszne z pieca 2 plus 1 za grosz. Przyjdź i odkryj wyjątkowy smak naszych słodkości. Przy ciastku łatwiej się rozmawia. Cukiernia Sowa zaprasza.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Są tacy, którzy za piękną jak marzenie kuchnię daliby się pokroić. Ale ty nie musisz. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą Kuchnie Gozdanin. Wybierz Kuchnię Gozdanin i kompleksową usługę. Od projektu i wizualizacji do montażu kuchni i podłączenia mediów. Szeroki wybór stylów mebli. Od klasycznych i tradycyjnych po nowoczesne. Zapraszamy. Kuchnię Gozdanin. Biuro projektowe. Gozdanin 26. www.gozdanin.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus by

Anita Lipnicka i piosenka Wszystko się może zdarzyć. To trochę tak o pogodzie, prawda? Bo zawsze wszystko się w pogodzie może zdarzyć. Szału nie ma w ten weekend. Dzisiaj temperatury jeszcze znośne, tak 18-20 stopni, co prawda chmury i deszcz, ale jutro, moi drodzy, temperatura ma spaść do 15 stopni. Gdzieniegdzie. Przecież jest czerwiec. Spokojnie. Podobno następny weekend już ma być upalny. Tak to jakoś się ostatnio porobiło, że takie skoki temperatury w przyszły weekend na termometrach w Polsce nawet 30 stopni, więc jak planujecie gdzieś wypad za miasto, to raczej za tydzień, a nie jutro. Mauro Buenasera, ciao, ciao, teraz na naszej antenie w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii.

0: Daddy Cool i Boniem na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Takie taneczne rytmy dzisiaj po 20:00. Prywatka, Marek Sierocki. Jak wiadomo, wybiera najlepsze kawałki do zabawy i do tańca. 691-141-141. Co tam w SMS-ach? Ciepłe pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy, która właśnie kończy przygotowanie do wakacyjnego wyjazdu. Pogody jej nie życzę, bo leci do Afryki i tam zawsze świeci słońce. Sylwia napisała takiego SMS-a. No tak, gdzieś tam Egipt to pogoda gwarantowana. Dobrych wakacji ci życzę. Perfekt i autobiografia już za moment na naszej antenie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.

0: Jakoś tak w weekend czas szybciej płynie. Nie wiem, jak to się dzieje, ale sami przyznacie, że nawet się człowiek nie obejrzy, a kolejna godzina soboty uciekła. To jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty zostały do 18:00, po 6:00 kolejna godzina ode mnie dla was. Muzycznie Przeżyj to sam i Lombard. Od tej piosenki, tego zespołu zaczniemy kolejną godzinę. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Minęła 18. W Radiu Plus Lombard przeżyj to sam. Na początek godziny Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jutro po godzinie 15 będzie nie tylko muzyka, ale też będzie dużo o muzyce, o piosenkach, do których tekst napisał Michał Zabłocki, polski poeta, autor tekstów m.in. dla Grzegorza Turnała czy Czesława Mozilla. Jutro będzie gościem Marka Środzkiego. Michał Zabłocki w muzycznym alfabecie Marka Środzkiego jutro po godzinie 15. Za chwilę Richard Marx, a później czerwone gitary.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
6: A flat white?
2: Też.
6: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ale sztosy.
2: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

To czerwone gitary i piosenka Płoną góry, płoną lasy. No nie płoną telewizory i nie płoną serca kibiców. Niektórzy może nawet nie zauważyli, że mundial się zaczął. Nasi nie grają, więc no, zainteresowanie takie sobie, szczególnie, że w Stanach, w Meksyku, w Kanadzie mecze są, a więc polskiego czasu to trzeba budzik sobie na 3 w nocy nastawiać, żeby jakiś mecz obejrzeć. Pewnie to zainteresowanie będzie większe, jak przyjdą ćwierćfinały, półfinały, czy w końcu finał mundialu. Tina Turner teraz na antenie Radia Plus, a później Fancy Bolero.

0: Radiu Plus gram wam przyboje z nutą nostalgii, to jest Cher. Napisał do mnie Tadeusz, a propos tego, co mówiłem parę minut temu, że nie ma Polaków na mundialu, napisał Andrzeju, nieprawda, lewy jest w Stanach, podobno pojechał do Chicago dogadywać przejście do tamtejszego klubu. Słyszałem tak, że może pojedzie jednak do Stanów, bo innym kierunkiem jest Arabia, no ale zobaczymy, jak nasz najlepszy piłkarz wybierze i gdzie będzie grał w kolejnym sezonie, już po wielkiej przygodzie w FC Barcelona. Na antenie Radia Plus za chwilę Tadeusz Woźniak.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.

0: Za 3:19 kolejna godzina rozpocznie się z przytupem. Jak zaczynać to z wysokiego C? Abba i Fernando. Ten utwór na początku, a później gwarantuję będzie równie dobrze, więc zapraszam, zostańcie z nami, spędźcie ten wieczór z Radiem Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

Przed chwilą minęła 19, rozpoczyna się ostatnia godzina mojego spotkania z wami, obiecane Fernando Abbe na początku, później Savage, Don't Cry Tonight, będzie także Marla Rudowicz i Michael Jackson. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem, dzień dobry.

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue podgrzała atmosferę na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Ona wtedy dopiero rozpoczynała swoją karierę, ale w Australii była popularna, bo stała się gwiazdą serialu. Tam taki serial był dla młodzieży, ona grała jedną z głównych ról i dzięki temu zdobyła popularność, ale później wybrała muzykę i bardzo dobrze, bo dzięki temu stała się wielką gwiazdą na całym świecie. Na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, za chwilę będzie spokojnie, Kingi Softly i Roberta Fleck i ostatnia okazja do tego, żeby usłyszeć pozdrowienia od siebie. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: razie wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Po reklamie.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Enrique Iglesias i Rhythm Divine. Nie uciekał od nazwiska swojego ojca. Wręcz przeciwnie, uważał, że może mu to pomóc. Ale tak naprawdę, gdyby nie talent, gdyby nie jego wyczucie przebojów, no to samo nazwisko niewiele by dało. Na antenie Radia Plus trwa wieczór z przebojami z nutą nostalgii i ostatnie pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich pracowników szpitali, którzy dzisiaj pełnią dyżur. Moja żona Małgosia w pracy do północy. Robert przysłał takiego SMS-a. Robercie, pozdrawiam. No i pozdrowienia dla żony i dla tych wszystkich, którzy dzisiaj pracują. Zresztą dzisiaj dużo SMS-ów o pracujących. Ciekawe, czy ktoś w ogóle wypoczywa. Gorące pozdrowienia dla Norberta i Pauliny świętujących swoją rocznicę ślubu. Niech kolejne lata będą pełne radości i miłych niespodzianek. No tylko miłych. Kasia przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam teraz Lady Punk i zostawcie Titanica.

0: Franz Gall, Ela Ela na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. O 20 już gramofony rozgrzewa Marek Sierocki, bo będzie prywatka. Do 20 jeszcze coś ode mnie. Skoro Marek po 8 tanecznie, to ja trochę spokojniej. Bren Adams, Heaven za chwilę, a przed 20 jeszcze Anna Jantar.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Za 3 minuty godzina 20. W sobotę o tej porze rozkręcamy prywatkę. Marek Sierocki już przygotowany, już gotowe miksy, które za chwilę usłyszycie. Największe przeboje do zabawy i do tańca lub po prostu do posłuchania. Zachęcam, zostańcie z nami z Radiem Plus. Dobrego wieczoru wam życzę. Do usłyszenia jutro o 12. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: W sobotni wieczór w tanecznym nastroju Marek Sierocki witam i zapraszam na prywatkę. Na początek duet Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa. Potem trio Scotch i Take Me Up, będzie też Finzi Contini w piosence Oh La La. Good.

To właśnie język Continue, a teraz jeden z czołowych wykonawców muzyki Italo Disco, Fred Ventura i jego przebój Night and Day. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Alan Berry w piosence Come On.

To był Alan Berry. Z Włoch przenosimy się do Niemiec. Tam nagrywała grupa Bad Boys Blue, m.in. wielki hit Pretty Young Girl. Potem ponownie we Włoszech Albert One i Hopes and Dreams.

Albert One utworem Hopes and Dreams zakończył ten mix, a już za chwilę Blondie, Heart of Glass, potem Rick Astley, Together Forever, a także Sandra w piosence Innocent Love.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Iwan utworem Fotonowela zakończył ten miks. Za chwilę niezapomniany Krzysztof Krawczyk i jego wielkie hity. Rysunek na szkle, jak minął dzień, parostatek, za tobą pójdę jak na bal i ostatni raz zatańczysz ze mną.

To był australijski aktor i wokalista Jason Donovan, a teraz australijska wokalistka i aktorka Kylie Minogue w piosence Better the Devil You Know, potem duet Pet Shop Boys i Heart.

Duet Pet Shop Boys utworem Hot zakończył ten mix. Za chwilę Sherry, Believe, potem grupa Texas i Summerson. Będzie też Shania Twain i That Don't Depress Me Much.

Ten Laszlo utworem Hey Hey Guy zakończył ten mix, a za chwilę przeniesiemy się w lata 70. ubiegłego wieku, duet Baccara, Kuciku, potem Continent No. 6 i Afro American.

był zespół Continent No. 6, a przed nami Marc Seron, znakomity francuski perkusista i klawiszowiec w utworze Supernature. Będzie też Donna Summer, I Feel Love i Giorgio Moroder w przeboju From Here to Eternity.

To był Giorgio Moroder, teraz już międzynarodowa, brytyjsko-francuska formacja Voyage. Ich wykonanie w Souvenir. Potem Dalida, Lesemua Dancera, także Patrick Hernandez i Born to be Alive.

polskich gwiazd disco Patryk Hernandez utworem Born to be Alive zakończył ten mix, a ja zapraszam na wielkie hity Budki Suflera. Mokre oczy, takie tango, piąty bieg, bal wszystkich świętych i solo.

Stanami budka suflera, a przed nami włoskie przeboje. Na początek Cukero i Baila, potem Marco Bocchino i Io ti voglio tanto bene. Let me see you dance, man.

zaśpiewał Ricardo Folli, a teraz zaśpiewa Sandro Jacobo utwór Sara La Nostalgia. Będzie też król włoskiej piosenki Adriano Celentano i Tempo Se Ne Va, a także Toto Cotugno w piosence Italiano.

To był wielki włoski hit Italiano i Toto Cotugno. Przenosimy się już za chwilę do Szwecji. Grupa Ace of Base i dwa przeboje All That She Wants i Happy Nation. Potem DJ Bobo i również dwa przeboje Everybody i There Is a Part.

hity grupy Fun Factory, teraz Ricky Martin i Maria, potem Chili i Carapicio i Tic Tic Tac, będzie też grupa Los Del Rio i Macarena, a na koniec tego miksu Bonnie M i Dreadlock Hope.

To był przebój Dreadlock Holiday, który pierwszy raz spopularyzowała brytyjska grupa 10cc, a my słuchaliśmy wersji zespołu Bonem. Za chwilę już nasz ostatni miks, a w nim m.in. Fantastic Mario No Mas, Magazine 60, Pancho Villa i Silent Circle w piosence Touch in the Night.